nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: pytasz, jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu. Zastój, od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie

to jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho. Chcieli

To było Return to Bebo od szkockiego producenta Barego Kenswima, czyli energetyczny, pełen groove'u letni hit wydany pod koniec maja tego roku. A jako ciekawostkę dodam, że była to jego pierwsza premiera muzyczna w tym roku i zarazem debiut w barwach Atlantic Records. Mamy 3 minuty po czwartej, słuchasz Bans, a z tej strony Jendras, siema. Już za chwilę potężna współpraca producenta UK Garage samego Vergie i ikony brytyjskiego grime'u Skepty, która połączyła światy muzyki tanecznej i rapowej w jakże energetyczny hit. Przed wami Cups and Robbers.

Jeśli spotkało cię cokolwiek złego, to pamiętaj, że po burzy zawsze wychodzi słońce, a po nocy dzień. I po prostu będzie lepiej. Tym utworem uraczyli nas Mio, Tymek, Mafia Mike oraz Jonathan. A co do tego, że będzie lepiej, to nie ma wątpliwości. To już piątek, słuchajcie. Godzina 4:13, także powoli wchodzimy w tryb weekendowy i może wybieracie się na jakąś imprezę? Nie wiem, tak czy inaczej możecie być pewni, że w Bans gramy imprezową muzykę przez cały tydzień. Sebastian Ingrosso i Steve Angello mówią, że czas już przewinąć tę gadkę i oddać się muzyce. Także starczy słów, czas na dowody. Posłuchajcie sobie ich numeru. Skip.

Ależ to był imprezowy czas. Party Time to pierwsza w historii oficjalna współpraca Tygi i Chrisa Lake'a, wydana w lipcu 2026 roku. A co ciekawe, w nagraniu gościnnie wystąpiła również wokalistka Attic, której hipnotyzujące wersy doskonale dopełniają ten klubowy styl obu artystów. Spoglądam na zegarek, to już godzina 4:22 i mamy piątek, a to jest Bans. Socjolog Erwin Goffman opisał teorię mówiącą, że każdego dnia zakładamy maski i odgrywamy różne role społeczne, a nasze życie jest jak teatr. Zobaczmy, co o teatrze opowie nam Marceli.

karaibskie, marakasy, próbki trąbek, klasyczne pianino oraz hiszpańskojęzyczny wokal, a to wszystko składa się na jakże piękny utwór Cuba Libre od Sandera Van Doorna, którego właśnie mieliśmy przyjemność posłuchać. Porzucenie na chwilę surowego, mroczniejszego tech house'u na rzecz latynoskich rytmów zdecydowanie wyszło mu na dobre i może sprawić, że aż serce zaczyna mocniej bić. Słuchasz Bans, zostało 26 minut do godziny 5, a o biciu serca opowie nam już więcej Jacob A.

Oj, przy tych dźwiękach to się spaceruje ponad chodnikami po prostu, a to za sprawą drum and bassowego duetu Wydmy z Trójmiasta, który tworzą Jarza, czyli Dawid Jarząbek, odpowiedzialny za muzykę, oraz Domka, czyli Dominika Jarząbek, odpowiedzialna za wokal, chociaż w tym numerze akurat nie za wiele jej słychać. Tutaj bardziej wyodrębnia nam się paktofonika, znany sample oczywiście. Niecałe 16 minut zostało do godziny 5, słuchasz Bans, a w kolejce oczywiście same hity. A kolejnym z nich jest energiczny track House, Electro House, wydany w maju tego roku, który otworzył nam rozdział w twórczości brytyjskiej wokalistki Becky Hill. I mowa tu oczywiście o Hands on Me.

To był Shake the Building, czyli mocny, energetyczny hit Big Room House, który połączył siły holenderskiego duetu W&W, legendarnego producenta Sandro Silvy oraz charyzmatycznego głosu MC Ambusha. Oj, ten track to potrafi postawić na nogi, no kozacki jest. Zegar pokazuje, że zostało 7 minut do piątej, a ja przypominam, że już piątek. Piąteczek, piątunio. Słuchasz Bans oczywiście i jeśli podoba ci się, co robimy, to przypominam o naszych socialach: Instagram, Facebook, TikTok, a także o Discordzie, gdzie śmiało możesz napisać nam jakiś komplement. A jeśli już o komplementach mowa, to posłuchajmy sobie tanich komplementów od Julii Wieniawy.

było mniej, czyli wyjątkowy utwór będący owocem współpracy warszawskiego duetu elektronicznego Xanax oraz rapera o pseudonimie Raz. Co ciekawe, był to pierwszy utwór w historii zespołu Xanax, do którego tekst został napisany przez osobę spoza zespołu, a autorem słów do całej piosenki był wspomniany wcześniej Raz. Ode mnie to by było tyle na dziś, a jeśli chodzi o więcej, to więcej hitów już za chwilę. A już teraz Best Believing. Miłego słuchania, miłego dnia i w ogóle całego weekendu. Cześć!

dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na Jan Ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie schodów, mnie aż nosi Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu, pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie, nie wiem, posprzątają.

To mam 20 lat i działalność gospodarczą najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko, wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech i nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli, a odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy, nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik w razie W. Czuję coś jak déjà vu. Wnętrze połamany w pół. Odkąd otworzyłaś drzwi, chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś rano mogą się utrzymywać gęste mgły. Coraz częściej będą utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa, dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność. Młodsza aspirant Izabela Wypychowska.
3: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Najgęstsze mgły mogą być teraz w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Śląsku i Podkarpaciu.
0: To jest info, które warto zanotować.
2: Warszawa ma dość porozrzucanych po chodnikach elektrycznych hulajnóg. W ostatnich dniach odholowano prawie 150 maszyn. Przybywa miejsc z zakazem parkowania dla hulajnóg. Co grozi za łamanie tego zakazu, mówi Jakub Dybalski z warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.
4: Pojazd jest zabierany na parking. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
2: Dodatkowo płacimy za każdy dzień przechowywania pojazdu.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie.
2: Piątek w kratkę, trochę chmur i trochę słońca, przy czym chmur więcej zdecydowanie. Rano na wschodzie i południu utrzymają się mgły, a w ciągu dnia na północy i na zachodzie Polski może padać. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy.

No i wreszcie jest. To jest piątek, 18 września. Mamy siódmą. Daniel, kłaniam się i zapraszam do 10. Piątek. To jest ten moment tygodnia, w którym kalendarz wciąż wymaga od nas pełnego skupienia, no ale już mentalnie większość z nas przepięła się na tryb weekendowy i bardzo dobrze. A skoro piątek i weekend, no to nówki sztuki. New Music Friday Bounce. No i zaczynamy z wysokiego C, bo to Mike Williams, Three Drives, On a Vinyl, świetny, kultowy motyw Grease 2000. Właśnie teraz w bouncie na starcie tej godziny. Dzień dobry!

Maria Zawiałow i z tobą na chacie w remiksie Two Infected w Bounce. Mamy 7 minut po 7. No, gdyby tak spojrzeć na ten tytuł, no i się nie wyspać, no to można przeczytać z tobą na czacie. No, ale tym razem to jednak właśnie na chacie. No i co by nie mówić, no to piątek, chwila po 7. Wizja spędzenia tego dnia na własnej kanapie bez pośpiechu właśnie na chacie, no, rysuje się dość dobrze. No, ale jednak piątek ma to do siebie, że jeszcze przed weekendem trzeba wycisnąć z siebie tego przysłowiowego maksa, no i odrobinkę jeszcze temu piątkowi dać. Zanim jednak absolutnie tak już maksymalnie wyłączymy powiadomienia, no to czas na utwór, który kilkanaście lat temu zdefiniował wręcz na nowo brzmienie sceny house'owej, bo to Dennis Ferrer i Hey Hey, singiel, który gościł w wielu klubach, ale nie tylko, również w nielicznych stacjach radiowych. Dzisiaj przypominamy go w Bounce, no bo okazja ku temu bardzo dobra. Wiecie, piątek, imprezy, weekendu początek. No, fajnie jest, fajnie. Bounce. 8 minut po 7.

7.15, jest piątek. Jeżeli ten nowy dzień tytułowy, bo to Flirtini, So Dramatic i Plan B w utworze Nowy Dzień. Jeżeli ten nowy dzień i piątek witają was z lekkim oporem, no to bez paniki. Piątkowy poranek ma właśnie swoje prawa. A z kolei Flirtini od lat udowadniają, że polska muzyka, no i ta miejska typowo, potrafi brzmieć z absolutną klasą, no i takim światowym szlifem. No bo tutaj mamy idealny przykład pod moment, w którym no przestajemy udawać, że skupiamy się na mailach, no a zaczynamy gdzieś tam układać ten weekendowy plan działania, także mam nadzieję, że wasze wszystkie weekendowe plany się spełnią, no i że przyjdą do was jak najszybciej, że przez te hashtag gąszcza wszystkich powiadomień, wiadomości, bla bla i tak dalej uda wam się szybko przewinąć. Z nami z pewnością będzie to łatwiejsze, tym bardziej, że dzisiaj New Music Friday, no a w Bansie w piątek jak zawsze mnóstwo świeżego grania, które później trzymamy przez cały tydzień, przez całą dobę. No i skoro już te pierwsze minuty po siódmej mamy za sobą, no to dodajmy do tego piątku troszeczkę takiej bezczelnej pewności siebie na moment przed wyjściem do pracy, bo to Matt Falk i singiel Buddy, który w ubiegłym tygodniu graliśmy dla was właśnie jako nówkę sztukę.

To Wenga, I Got It. Jedna z wielu dzisiejszych premier na naszej antenie, no bo to w końcu ten najlepszy, najpiękniejszy New Music Friday. Mamy już 7.22 właśnie w piątek, a na naszym Discordzie zameldowały się już pierwsze meldunki o tym, gdzie słuchacie dzisiaj Bounce. To bardzo nas cieszy. Całe szczęście pogodowo dzisiaj o poranku odrobinkę lepiej niż wczoraj, no chociaż do ideału jeszcze, no takie tyci, odrobinkę brakuje. Wpadły też pierwsze fotki, także no wielkie dzięki za to, że i wy przysyłacie nam tę piątkową energię. No i patrząc na te poranne kadry, no to do głowy przychodzi mi tylko w zasadzie jedna kompozycja, która idealnie podkręci ten poranek. No i mam nadzieję zrobi wam dzień, bo to Rage Train i Bad Girl. Właśnie teraz w Bouncie. No i pamiętajcie, takie rzeczy, takie dźwięki tylko u nas. Ależ to teraz muzycznie zatrzęsie.

Naprawdę dobre, a do tego polskie. To Kiwi Promete, Peter Pan w Bouncie. Mamy już w 7:30. Ten piątkowy poranek, no, ucieka nam bardzo szybko. No gdyby tak cały tydzień właśnie do tego piątku, chociażby w poniedziałek, wtorek i środę, tak szybko uciekał jak ten poranek, no to byłoby pięknie. No ale wszystkiego niestety w życiu mieć nie można. My natomiast mamy New Music Friday, no i mnóstwo świeżego grania dzisiaj. Beth i Single Wait, a także Jody Harsh. W kolejnym świetnym utworze, to również u nas za chwilę. Wcześniej szybciutko tak rzucamy okiem na bounce.radio i sekcję To Co Lubisz, no bo tutaj podium bardzo polskie obecnie. Zawsze możecie to zmienić klikając łapkę w górę w aplikacji. Do tego oczywiście zachęcam. Na trzecim Buddy i Matt Falk, którego graliśmy zresztą przed kilkoma minutami. Na drugim Renewsis i Ćma w remiksie The Wishes. Bardzo dobre elektroniczne granie. Natomiast na pierwszym też przed kilkoma minutami Daria Zawiałow i wrocławski duet Two Infected z Tobą na chacie. Tak prezentuje się nasza topowo trójka sekcji To Co Lubisz na bounce.radio. Macie wszystko w swoich rękach, a raczej aplikacjach. A to już nasza kolejna nówka sztuka dzisiaj. Beth i Single Wait w Bounce.

0: 7.38, piątkowy poranek. Przypomnę, 18 września. Joel Zimmerman tym ikonicznym tytułem przypomniał światu prostą prawdę. Po całym tygodniu wysiłku na każdego z nas czeka na końcu jakaś tam nagroda. Deadmau5 i The Reward is Chase Bounce. No i chociaż symboliczny kawałek sera za przetrwanie kolejnego tygodnia w firmowym labiryncie brzmi no dość znamiennie, no to tak mam nadzieję, że ten weekend będzie dla was właśnie taką nagrodą za cały tydzień bardzo ciężkiego działania. No i skoro weekend powolutku już pojawia się, wychyla, zerka zza horyzontu, no to robimy po raz kolejny porządny research, przygotowanie przed kolejnym kawałkiem, no bo u nas za momencik Julia Wieniawa i tanie komplementy, ale widać już także coś nowego, coś co dzisiaj ujrzało światło dzienne, a takich brzmień w Bounce w ramach New Music Friday będzie dzisiaj naprawdę sporo, szczególnie jeżeli chodzi o warstwę typowo house'ową. Tutaj myślę, każdy z was znajdzie coś dla siebie, ale wcześniej wracamy na nasze polskie podwórko muzyczne, bo to Julia Wieniawa i już za moment tanie komplementy. Ale wcześniej.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To Kuban Zalia w utworze Kyoto Bounce. Za 11 minut będzie już ósma. Ten moment, w którym no, wielu z was rozpocznie swój dzień w pracy, a póki co być może jeszcze w drodze do pracy lub też w korkach, no to szybko za chwileczkę nadejdzie. Podobnie jak nasze Bounce Newsy, bo to już o 7.55, a w nich wszystko to, o czym po prostu warto wiedzieć przed ósmą, bez zbędnego zawalania głowy zbędnymi informacjami. To wszystko w Bounce jeszcze w tej godzinie. Wcześniej u nas coś, no, na co tak na dobrą sprawę w pewnym czasie bardzo długo czekaliśmy, bo to kolejny singiel Rudimental, Send Shots. Właśnie brytyjska grupa, brytyjski zespół, kolektyw tak na dobrą sprawę raz po raz w ostatnim czasie serwuje nam kolejne premiery, ale do tego utworu, przyznam, mam jakiś taki osobisty stosunek. Brzmi to po prostu dobrze. Posłuchajcie tego Iwe, Rudimental, Original Coffee, a także Whiny w singlu Send Shots na chwilę przed ósmą. Wydaje mi się, że można wystukać tutaj rytm na kierownicy, czy też przy biurku, gdziekolwiek właśnie jesteście.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył wczoraj premier Donald Tusk.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
2: Rosja chce pozbawić Ukrainy sojuszników, ocenia generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
4: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
2: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. Tymczasem Donald Trump mówi o postępach w sprawie amerykańskich baz w Polsce. Na swoim portalu True Social napisał: dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Trump dodał też, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Karol Nawrocki w sobotę poleci do Stanów Zjednoczonych, weźmie udział w sesji ONZ-u. W środę będzie przemawiać na forum.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Warszawa ma dość porozrzucanych po chodnikach elektrycznych hulajnóg. W ostatnich dniach odholowano prawie 150 maszyn. Przybywa miejsc z zakazem parkowania dla hulajnóg. Co grozi za łamanie tego zakazu, mówi Jakub Dybalski z warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.
5: Pojazd jest zabierany na parking. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
2: Dodatkowo płacimy za każdy dzień przechowywania pojazdu.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
2: Piątek w kratkę, trochę chmur i trochę słońca, przy czym chmur więcej zdecydowanie. Rano na wschodzie i południu utrzymają się mgły, a w ciągu dnia na północy i na zachodzie Polski może padać. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy.
0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.

0: już ósma, mamy piątek, 18 września, który rozkręca się na dobre. Daniel, dzień dobry, zapraszamy do 10. Ósma to ten moment, kiedy ostatni łyk kawy ląduje gdzieś tam w żołądku przed wyjściem do pracy lub też właśnie przekraczający próg swojego biura po raz pierwszy. No, trzeba chwycić za wszystko, za piątek, za obowiązki, no i zmierzyć się z tym dniem. No, ale meta bardzo fajna, finisz piątek, weekend. Mam nadzieję, że przyjdzie do was bardzo szybko.
1: Będzie z tobą nic. W sumie moglibyśmy nawet siedzieć w ciszy. Wystarczy mi to, że jesteś, nic więcej się nie liczy.

To Fritz Kalkbrenner i What I Have to Left. Absolutna nówka sztuka w Bounce. Mamy dokładnie 7 minut po 8 w piątek. To informacja dzisiaj chyba najważniejsza. Producent po raz kolejny pokazuje, jak z precyzją połączyć się taki szorstki, solujący wokal z melancholijną elektroniką. Pytanie zadane w tytule, co nam właściwie zostało? No to pod koniec pracującego tygodnia brzmi podejrzanie celnie, naprawdę. A ja wam odpowiem, tylko kilka godzin i będzie weekend. Mam nadzieję, że spędzicie je właśnie z Bounce. No i żeby te rezerwy energii, które jeszcze gdzieś tam o poranku się w nas tlą, no to wykorzystajmy te rezerwy we właściwy sposób. Mianowicie za chwilę wjedzie kolejna gorąca nówka sztuka, bo to Paul Wolford, również kawałek z naszego porannego Discorda. Wszystkich klikających Discordowiczów na serwerze Bounce gorąco i serdecznie pozdrawiamy. A jeżeli wy macie ochotę do nas dołączyć się, wpadajcie na bounce.radio, przewincie w dolne części partie strony, tam sekcja Discord czeka na was, klikacie i gotowe, jesteście u nas. Zapraszamy, a jeżeli czekaliście na jasny sygnał, że weekend jest już bardzo blisko, oto on.

Lorraine i Transatlantic Flight. Tak gra tylko Vans. To już kwadrans po ósmej w piątkowy poranek. Dzisiejszy kalendarz, bo to przypomnę, 18 września, przypomina nam o wielu świętach. Między innymi o Światowym Dniu Kierownika, co kapitalnie tłumaczy, dlaczego większość z nas włączyła już w głowie jakiegoś takiego potygodniowego autopilota. A jeżeli ktoś gdzieś tam w biurze próbuje od was dzisiaj wymagać naprawdę niemożliwego, no to warto przypomnieć, że prawdziwi liderzy nie muszą absolutnie niczego udowadniać. No tylko wiecie, wchodzą do gry na własnych zasadach, no i po prostu robią swoje. Także w ten piątek róbcie swoje, na weekend przyjdzie szybciej niż wam się wydaje. Tym bardziej, że można to robić przy dźwiękach takie, jakie proponujemy wam w Bounce. A proponujemy wam coś, co mamy ekskluzywnie, bo to legendarna szwedzka trójka w numerze, który brzmi jak bezkompromisowa deklaracja siły właśnie chociażby kierownika. Swedish House Mafia i Don't Call It a Comeback ekskluzywnie, zresztą nie po raz pierwszy w Bounce'ie, już za chwilę.

0: To Bledka, która zresztą nigdy nie zawodzi. Singiel Melatoninka w Bounce na 21 minut po 8. No, ta o poranku taka troszeczkę senna aura za oknem i poranna melatonina próbują nas przekonać, że no, do pełnego wybudzenia w piątek jeszcze daleko. No, ale umówmy się, piątek za chwileczkę i tak wciśnie gaz do dechy, rozkręci się. No i absolutnie nikogo zgodę pytał nie będzie. No i żeby jednak wygrać tę nierówną walkę z całotygodniowym zmęczeniem, które no gdzieś tam raz po raz nawarstwiało się, podejrzewam, w waszych głowach przez cały tydzień, sięgniemy za moment po brytyjski house najwyższej próby, no bo D.O.D. wraca po raz kolejny i z chirurgiczną wręcz precyzją, no potrafi podnieść tętno tak jak należy, no i przestawić naszą głowę na tryb weekend, na tryb gotowości, no i na to wszystko, co przyniesie wieczór, a także sobota i niedziela, także singiel I Will Be There, nówka sztuka w Bounce już u nas za chwilę. Miłego piątku, już teraz.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

dobry bardzo, Jacob A., bo to jest dzień dobry, piątek, 18 września i już 29 minut po 8. Po tym kulturalnym, porannym powitaniu przychodzi ten moment piątku, kiedy ktoś w biurze lub też na czacie zadaje pierwsze skomplikowane pytania, no a w głowie jakaś taka konsternacja, no bo jak tutaj polepić te myśli w głowie po całym ciężkim tygodniu pracy, no kiedy perspektywa weekendu wydaje się być jeszcze bliżej. No ale tutaj mam nadzieję w tym myśleniu pomoże wam za chwilę nasza kolejna nówka sztuka, no bo szkocki producent Kevin McKay, szef zresztą kultowego labelu Glasgow Underground, od lat wie, jak zamieniać proste frazy w bezbłędny, mocno zdefiniowany kawałek, no i taki również w ramach naszego New Music Friday za chwilę wam zagramy, bo to Say What, taka idealna muzyczna odpowiedź na każdy, ale to dosłownie każdy niespodziewany komunikat przed weekendem. Posłuchajcie i przekonacie się sami.

To Martin Solveig, Ian Carey i Rejection Bounce. Mamy 8:36, za 24 minuty będzie 9:00, piątek 18 września. No i ten plażowy, słoneczny klimat próbuje nas troszeczkę oszukać w połowie września. No a sam tytuł kawałka, Rejection, przypomnę, brzmi jak nasza jedyna słuszna reakcja na wszystko to, co nas dzisiaj będzie otaczać. Także ten poranny stres i jakiekolwiek myśli o pracy z każdą godziną powinniśmy odrzucać na dobre, no bo w końcu weekend za pasem to informacja i co najmniej bardzo dobra. No i tutaj w tym momencie myślę dobry mamy czas na sięgnięcie po absolutny kanon nowożytnej muzyki elektronicznej. Mowa o utworze, który z brytyjskiego undergroundu trafił prosto do nominacji do nagrody Grammy. No i na zawsze w jakiś sposób zdefiniował brzmienie takiego głębokiego brytyjskiego house'u. O kim mowa? To oczywiście Camel Fat i Elderbrook w singlu Cola. Myślę brzmienia ponadczasowe. Bounce, yeah. Bounce. Tak gramy w Bounce.

Bardzo radosne, beztroskie granie od Barrican Swim i samego Virgie. I Could Be Madonna w Bounce. Za 12 minut będzie już 9. Ten piątkowy poranek ucieka nam naprawdę bardzo szybko. No ale z drugiej strony to dobrze, no bo szybciej weekend, bliżej weekendu, prawda? Z drugiej zaś strony, no jednak tego piątku będzie odrobinkę mniej, jeżeli nadal się to będzie tak wszystko toczyło. No ale póki co skupiamy się na pracy i na tym, aby jakoś ten piątek przetrwać. Z pewnością pomogą wam dźwięki Bounce. U nas za chwilę Renewsis i świetny singiel Stilo w remiksie Wavy'ego, który od dłuższego czasu emitujemy już w Bounce'ie i mam nadzieję, że pozytywnie nakręci was przed 9:00, podobnie jak kolejne dzisiaj Bounce Newsy, to już około 8:55.

0: Reklama. Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
3: Niekwaśna.
2: Reklama.
4: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
5: Miriam Lipińska. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, oświadczył w Sejmie Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia.
6: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
5: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. A do ataków dronowych ze strony Rosji coraz częściej dochodzi w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy. Wczoraj Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Doszło do tego podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu realnego zagrożenia atakiem z powietrza zawyły syreny po raz pierwszy w środku dnia. W niektórych szkołach zarządzono ewakuację uczniów do piwnic i na niższe piętra, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
7: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
5: W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
5: Parasole przydadzą się dziś na północy i zachodzie. Tam przelotny deszcz. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
2: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
8: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
9: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.

Właśnie minęła dziewiąta, mamy piątek, 18 września. Daniel, dzień dobry, zapraszamy do 10. Dzień pierwszej miłości mamy dzisiaj w kalendarzu, także wszystkie wasze pierwsze, nawet te platoniczne miłości pozdrawiamy serdecznie. No mamy nadzieję, że się uda jednak. No i kto wie, być może taką pierwszą miłością będzie dla was właśnie ten singiel. Dirty Rush, Gregor S i singiel Slide. Dobre, bo polskie. Właśnie teraz Bounce.

Bardzo przyjemnie to gada, prawda? To Liwka i poza tobą nic w Bounce. Mamy chwilę po 9 w piątek, a dokładnie to 10 minut. No a ten numer brzmi jak takie czyste wyznanie miłości do nadchodzącego weekendu. Weekendzie, poza tobą nic. No i to się zgadza. Pełne oddanie dwóm wolnym dniom, no i brak jakiegokolwiek zainteresowania resztą świata. No tak to po prostu się robi. No i chociaż Norwegowie z Royksopp, którzy pojawią się za chwilę ze singlem 49%, czyli 49%, wspólnie ze szwedzkimi gigantami, czyli Steve'em Angelo i Sebastianem Ingrosso, no nazwali, trzeba przyznać, ten kawałek dość skromnie, bardzo zachowawczo, no to mam nadzieję, że wy w ten piątkowy nastrój wejdziecie na czyste 100%. Także Royksopp, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso w singlu 49% właśnie teraz w Bounce. Takie house'owe klasyczki w Bounce'ie bardzo lubimy.

0: to Rafael Lodge i Gotta Be Cool. Mamy 18 minut po 9 w kalendarzu, piątek, 18 września. No i ta nówka sztuka przypomina nam o najważniejszej zasadzie na najbliższe godziny. Słuchajcie, cokolwiek jeszcze dzisiaj trafi na wasze biurka, no to warto zachować chłodną głowę, no i podejść do wszystkiego z czystym weekendowym luzem, bo to tak na dobrą sprawę dla wielu z was ostatnie godziny w pracy. No i będzie weekend, będzie wolne, będzie fajnie, przyjemnie, oby tylko pogoda dopisała, no i wszystko było dobrze. A skoro już o dobrociach mowa, sięgamy do naszego Bounce Promo Pool, bo to miejsce, w którym lądują najświeższe wydawnictwa prosto od was. Przypomnę, jak to zrobić. Bounce.radio, sekcja Promo Pool. Tutaj wysyłacie swoje kawałki, no i tutaj również możecie załadować seta do Bounce Department. Najciekawsze z nich oczywiście wylądują na naszej antenie, ale tylko przypomnę te z intro oraz outro. O tym również warto pamiętać. No i taką procedurę już jakiś czas temu przeszło trio Wigel, MGE oraz Michael Hodo w utworze Take My Soul, który w Bounce zagramy dla was już za chwilę. Zresztą Michaela Hodo, który jest na naszym Bounce'owym Discordzie, serdecznie pozdrawiamy. Droga do eteru nigdy nie była prostsza.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/Bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To TV Noise i Love The Way. Mamy 26 minut po 9 w piątek, 18 września, czyli oficjalnie dzień pierwszej miłości. No i chociaż większość z nas te wczesne porywy serca wspomina dzisiaj z takim uśmiechem, z taką niewinnością, no i momentami również lekką dozą wspomnień, no to kochać jest tyle, w jakim ten piątek zmierza ku wolności. No potrafi absolutnie każdy. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i żeby przenieść ten uczuciowy, no uniesieniowy wręcz vibe na jeszcze wyższy poziom, no to lada moment sięgniemy po numer, który brzmi jak taka definicja stanów nieważkości. No bo mowa o chmurach będzie. Getz w duetach produkcyjnych zawsze celuje wysoko, no a z Gunzem stworzyli naprawdę idealny podkład pod taki prawdziwy piątkowy odlot ku weekendowi. Mam nadzieję, że ten stan będzie dzisiaj wam bardzo bliski. Getz, Guns i Cloud Nine w Bansie to już teraz. Przyjemnego odbioru życzymy.

To Grupson i Kajetan Wolas, singiel Sposób w Bouncie. Za 23 minuty będzie 10 w piątkowy poranek. To jest informacja dzisiaj chyba najważniejsza. A jeżeli chodzi o autorskie sposoby na pokonanie roboczego tygodnia, no to każdy z nas wypracował już własną taktykę. Od mistrzowskiego operowania skrótem Alt i Tab do przełączania kart, no po bezszelestne robienie trzeciej lub też czwartej kawy. Chociaż mam nadzieję, że jeszcze nie dotarliście do drugiej, a może nawet i do pierwszej. Także jednak ten najprostszy i najbardziej niezawodny sposób na resztę tego dnia, no wymaga tylko jednego gwałtownego ruchu potencjometrem, gdziekolwiek teraz jesteście, no to warto zrobić odrobinkę głośniej, tym bardziej, że sięgamy po absolutnie banger, którego nowym remiksem Julian Jordan chwalił się niedawno w social media, no i bardzo proszę, ujrzał światło dzienne, a my z wielką przyjemnością go właśnie teraz zagramy. To Afrojack i Martin Garrix w wersji Juliana Jordana Turn Up The Speakers. Teraz bounce.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

To Tracy One i Party w Bounce. Za 13 minut będzie 10. Troy w tak mocno ibizowym, słonecznym wydaniu to absolutny powiew lata. Szczególnie dzisiaj, kiedy jesień, no, wyraźnie we wielu miejscach kraju odpuściła, no i zrobiła sobie chyba wolne na weekend, dając nam niespodziewanie piękny piątkowy poranek we wielu miejscach Polski. Oczywiście nie wszędzie, no ale ta mapka pogodowa wygląda dzisiaj zdecydowanie lepiej. No i skoro dostajemy dzisiaj od pogody taki malutki, gdzieniegdzie większy prezent, no to szkoda byłoby wchodzić w ten weekend na pół gwizdka. No a jeżeli cokolwiek dzisiaj robicie, no to z pełną energią i bez żadnych kompromisów, no bo jutro i pojutrze nie będzie się czym absolutnie, mam nadzieję, martwić. No a idealnie w ten klimat wpisuje się duet wyrazistego brzmienia Kuby Karasia, no i z bezczelnie, naprawdę pięknie, aksamitnym momentami letnim, lekkim wokalem Julii Pośnik. Także teraz po polsku u nas Kuba Karaś i Julia Pośnik, Nic na pół w Bounce.

0: taste hard.
1: Co tu dużo mówić, huknęło to muzycznie naprawdę porządnie. Blaster Jacks i Born Loud w Bounce. Jest 9.53, tak w Polsce gramy tylko my. Blaster Jacks z kolei ze swoją autorską audycją meldują się u nas na antenie w każdą sobotę. No ale taka dawka czystej energii przydaje się idealnie już teraz, gdy powolutku domykamy ten piątkowy poranek. No a skoro już mowa o numerach, które no z ogromną siłą przejmują sieć i krążyły w ostatnim roku po internecie z prędkością światła jako absolutny viral, no to bardzo proszę, kandydat może być wyłącznie jeden. Just, Jack Style i John, Turn the Lights Off. Teraz Bounce, na chwilę przed Bounce Newsami.

0: Centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę w rosyjskich atakach odegrają drony odrzutowe. Premier Donald Tusk nakreślił wczoraj w Sejmie scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Jest w nim mowa także o hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie, mówił premier.
2: Poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel. I nie ma co ukrywać, dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
1: Szef rządu dodał, że scenariusz rozwoju sytuacji powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Według tych prognoz celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiej gospodarki i logistyki. Możliwe są też ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera na Ukrainę pomoc.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu mazowieckim w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu placówki i 3 lekarzy. Zarzuty dotyczą wyrządzenia szpitalowi szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Podejrzani dostali dozór policyjny, mają też wpłacić poręczenia majątkowe.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: W większości regionów dziś słonecznie, tylko na północy i zachodzie więcej chmur i tam przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
4: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
3: Niekwaśna.
0: Reklama.

to już 10, mamy piątek, 18 września. Daniele, dzięki za dzisiaj i życzę wam dobrego weekendu. Jestem przekonany, że ten weekend będzie upływał bardziej przyjemnie, lepiej, kiedy w głośnikach usłyszycie najnowszy singiel Clean Bandit. Company teraz właśnie w Bounce.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
2: Niekwaśna.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Miriam Lipińska. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny i dodało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i w całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia były ewakuacje, emocje i duży lęk.
5: W 120 budynkach zarządzono ewakuacje, to były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
6: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej, z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
7: Dla mnie to było, no, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
6: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
4: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie i burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Burza po słowach prezydenta podczas wystąpienia we Włodawie przy okazji 87. rocznicy ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Karol Nawrocki powiedział, że tu cytat: jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Na wypowiedź głowy państwa błyskawicznie zareagował premier. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium, napisał Donald Tusk. Prezydent w odpowiedzi stwierdził m.in., że 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. I zasugerował premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, zajął się jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw, nazwanym w skrócie PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
8: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
4: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawę podpisze, to wpływy z nowego podatku sfinansują przewrócenie pakietu CPN.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Coś o pogodzie.
4: Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce. W większości regionów słonecznie, tylko na północy i zachodzie nieco więcej chmur i przelotny deszcz.
0: Reklama.
9: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Miriam Lipińska. Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwa kraju i przygotowania polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
5: Możemy się różnić. W wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
4: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
4: Na północy i zachodzie przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach sporo słońca, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu do 22 w Małopolsce.
0: Reklama.
7: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
8: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl. Niekwaśna.
1: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
4: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
5: Twoje newsy.
6: Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie. Ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
7: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie. Ci są największym wspierającym Ukrainę zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski.
6: Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
6: Rosnące ceny paliw mogą wkrótce wymusić zmiany w wyglądzie pylonów, które nie są dostosowane do dwucyfrowych cen przed przecinkiem. Tymczasem według pesymistycznych prognoz litr paliwa może przekroczyć 10 zł, a to oznacza, że zamiast 3 na pylonie powinny być 4 okienka. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są 3 okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
8: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
9: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
6: Według analityków w najbliższym czasie ceny paliw nadal będą rosnąć. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek dzikiego kota. To znaleziony w lasach mglistych Boliwii Leopardus tilcayo. Jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Jego sierść jest jasnobrązowa, a tułów pokrywają duże, nieregularne, ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
10: Coś o pogodzie.
6: Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce. W większości regionów słonecznie, tylko na północy i zachodzie nieco więcej chmur i przelotny deszcz.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Marcin Krzemiński. Nie było sprzeciwu.
3: Głosowało 443 osoby, za 443. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
2: O wsparcie w 2028 roku będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Od 2030 również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony w sprawie polskiej obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W spotkaniu uczestniczą też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu Generalnego. Donald Tusk natomiast rozpoczął wizytę w Ukrainie dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem. W ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
4: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
5: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
4: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
5: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze. Także to bardziej dramatyczne.
4: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych co do dalszej współpracy z krajami wschodniej flanki NATO.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Bounce! O pogodzie.
2: Na północy i zachodzie możliwy deszcz, na wybrzeżu burze, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a pod koniec dnia także na zachodzie. Na termometrach od 19 do 22 stopni.
0: Reklama. Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
1: Niekwaśna. Znowu się zawiesił.
6: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
7: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
3: Niekwaśna.
2: Reklama.
4: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
5: Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu Ceny Paliwa Niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
6: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
5: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
7: Od wtorku komisje, środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
5: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie.
2: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
5: Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z epetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
5: Nieco jesiennie. Na północnym zachodzie kraju zaledwie 17 stopni maksymalnie. Poza tym od 19 do 22. Na północy i zachodzie może padać deszcz. Na wybrzeżu możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie.
2: Reklama.
8: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
2: Reklama.

0: No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo.
1: Cios.
0: Ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
2: Życie.
0: Życie jak alkohol wchodzi w grę.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: Ktoś nas błaga o ratunek.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
1: lub w radiowych social media. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
6: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
5: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
5: Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
5: 17 stopni na środkowym Pomorzu, 19 na Suwalszczyźnie, 20 na Kujawach, 21 na Dolnym Śląsku i Mazowszu, 22 w Małopolsce. Takie maksymalne temperatury. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu możliwe burze.
0: Reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
8: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.

dogadamy się. To nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą, nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok, czego nie było, co było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą, nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok, czego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą, nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok, czego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą, nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok.

to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl. Niekwaśna.
1: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Marcin Krzemiński. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. O tym

0: newsie. Po prostu warto wiedzieć.
1: W Rosji rozpoczęły się dziś trzydniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Coś o pogodzie.
1: Nieco jesiennie. Na północnym zachodzie kraju zaledwie 17 stopni maksymalnie. Poza tym od 19 do 22. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie.
0: Reklama.
3: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
5: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
4: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. 2 osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury 2 zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
4: Noc na ogół pogodna, ale na północy może padać deszcz. W wielu regionach możliwe też dość gęste mgły. Termometry pokażą od 9 do 11 stopni. Cieplej nad morzem, tam 13, chłodniej w rejonach podgórskich około 7.
0: Reklama.
2: Znowu się zawiesił.
7: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
2: Nie pytaj.
8: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa.

0: fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
3: Niekwaśna.
2: Reklama.
4: Czekaliście na to 40 lat. Witajcie w całkiem nowej bajce.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio.
3: Autopromocja. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
3: Ozziego.
0: Sprawdź kolejne show
3: na bounce.radio.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Bounce'iego.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.
2: Dziś

0: Sąs nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór moi drodzy. Witam was Skytech. Zapraszam na 90. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Above and Beyond, Dimitri Vegas, Don Diablo, a także półgodzinny guest mix od Mossimana. Na początek genialna przeróbka klasyka z 2006 roku Axwell i Feel the Vibe w nowej wersji od Above and Beyond. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.
2: This is Skytech.
3: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
4: Słuchasz seta
3: Skytech.
4: Sprawdź kolejne show
3: na Bounce.

0: SkyTech.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.
2: Słuchajcie, this is SkyTech. Tym sposobem kończymy moją część tego show, a już w tym momencie zapraszam Was na gościnny występ Mossimana. Francuski DJ i producent z międzynarodowym pazurem, znany ze swoich eksplozywnych setów na żywo. Zadam mu teraz kilka pytań. Sprawdźmy, co tam ciekawego się u niego dzieje, zanim przejdzie do grania muzyki.
3: This is SkyTech.
2: Siemano Mossiman, bardzo się cieszę, że jesteś gościem w naszym show. Co tam słychać?
4: Hello my friend, very happy to be with you.
2: Siemanko, bardzo się cieszę, że mogę tu być. Wszystko u mnie w porządku. Jestem właśnie w trakcie mojego letniego touru. Czuję się trochę jak Mikołaj, który rozwozi prezenty. Gram niemal codziennie i bardzo to kocham. Świetnie się bawię. Jesteś bardzo częstym gościem tutaj w radio show poprzez swoją muzykę. Ostatnio twój numer In My Mind, a także kolaborację z Gaetanem Russellem Soon. Czy powiesz nam troszeczkę, co aktualnie dzieje się u ciebie w studio? Jaką masz aktualnie wizję na muzykę?
4: Wow,
2: to trudne pytanie. Powiedziałbym, że łatwiej jest, kiedy nie zadaję sobie tego rodzaju pytań. Kiedy cały czas jestem w studiu i chcę zrobić coś dla publiczności, dla mediów, dla wytwórni, dla menedżerów. Za każdym razem, kiedy próbuję działać w ten sposób, niewiele ciekawych rzeczy powstaje. A kiedy po prostu idę do studia i świetnie się bawię i nie staram się robić niczego konkretnego, wtedy robię te największe numery jak Night and Days. I w ogóle jest ciekawa historia odnośnie tego tracka. Prowadzę taki internetowy koncept, który się nazywa Dream Track. Tam rozmawiam z moimi gośćmi i pytam ich, co by było, gdybym wydał ich wymarzony utwór. I poznałem tego wspaniałego gościa. On jest frontmanem zespołu Louis Attack z Francji i zrobił on kilka lat temu numer pod tytułem Help Myself. I poprosił mnie, żebym samplował ten numer, żeby zrobić swoją wersję. I to, co się wydarzyło, to było niesamowite. Ten numer po prostu zadziałał niesamowicie. To było na tyle dobre, że zdecydował się podzielić projektem ze mną. To było niesamowite. Lato jest w pełni. Na które imprezy czekasz w tym sezonie najbardziej? Cóż, nie chcę uniknąć tego pytania, ale powiedziałbym, że każda impreza jest na swój sposób unikalna. Zawsze marzyłem o tym, żeby podróżować po Europie. I tak szczerze mówiąc, po raz pierwszy w tym roku mam szansę podróżować każdego dnia do innego miejsca w Europie i czuję się bardzo szczęśliwy. I powiedziałbym, że każda impreza jest inna, każda impreza ma swój szczególny urok. Wiele zależy od tego, o której gram, kto gra przede mną, po mnie. Powiedziałbym, że każda noc jest unikalna. Zanim przejdziemy do muzyki, podziel się proszę kilkoma słowami z naszymi słuchaczami. Oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wsparcie mojej muzyki. This is SkyTech, dziękuję słuchaczom i przejdźmy teraz do muzyki. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy.

slide, slide, slide, slide.

To było This is Skytech. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Po więcej muzyki zapraszam za tydzień. Wielkie podziękowania dla Mossimana za ten specjalny guest mix. Ja wam dziękuję serdecznie i życzę miłego wieczoru. Na razie.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
1: lub w radiowych social media.
2: Autopromocja.
3: Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Sounds powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Attention.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/Bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
2: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.
1: Tak gra.
3: Tak.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Nickiego Romero.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Live in the mix with Nicole Moudaber.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
2: Słuchasz seta
1: Nicole Moudaber.
2: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.